gdzie człowiek na płysze, kożna jak na pokazjaja, w żaru kurde czeka. Karabal! Ja sam Michael i sam Robert, a ty proszę tak do babę, kożna naprawi podeszło, te twoje rody zmieszko. Ryczysta zmieszko, opusty proje już i przyszło, ostatnie się piszą, i do proroka ma sypnie, stary, a to będzie wesoło. Sprawa prawa!